0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Neapolu i okolicach właściciele pojazdów korzystają z polskich tablic rejestracyjnych, aby uniknąć wysokich kosztów ubezpieczeń, które mogą wynosić nawet 600 euro rocznie za polisę OC. W 2025 roku we włoskim rejestrze pojazdów zagranicznych odnotowano ponad 68 tysięcy polskich numerów. CO wskazuje na rosnącą popularność tego rozwiązania. Mechanizm polega na rejestracji pojazdów przez zagranicznych pośredników, co pozwala na obniżenie kosztów ubezpieczenia oraz uniknięcie włoskich opłat. Włoskie władze zapowiadają jednak zaostrzenie kontroli oraz zmiany przepisów, co może wpłynąć na dalsze funkcjonowanie tego zjawiska. Kierowcy korzystający z takich praktyk narażają się na ryzyko utraty pojazdu oraz wysokich grzywien. We wtorek, 4 sierpnia, burze znów wkroczyły do Polski, przynosząc silniejsze opady deszczu oraz porywy wiatru. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia w kilku województwach. Po godzinie 21 grzmi w województwach dolnośląskim i lubuskim oraz w części wielkopolskiego. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu o natężeniu od 10 do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru osiągające prędkość do 90 km na godzinę, a możliwy jest również grad. Burze przemieszczają się na północny wschód oraz wschód. W Mołdawii zapowiedziano czasowe przerwy w dostawach energii elektrycznej z powodu niedoboru w krajowym systemie energetycznym. Instytucja CNMC ostrzegła, że sytuacja pogorszy się w nocy z wtorku na środę, wzywając mieszkańców do przygotowania alternatywnych źródeł energii. Problemy wynikają z niskiego poziomu wody w Dunaju, który ogranicza produkcję energii w elektrowniach, a także z fali upałów, która zwiększa zapotrzebowanie na prąd. Dodatkowo, Mołdawia jest uzależniona od importu energii z sąsiednich państw, które również borykają się z niedoborami. Andrzej Morozowski w nagraniu dla Fundacji Nowe Media podkreślił, jak istotna jest rola dziennikarza politycznego. Zwrócił uwagę, że polityka wpływa na wszystkie aspekty życia, a każdy, kto twierdzi, że się nią nie interesuje, powinien zastanowić się nad swoim zainteresowaniem. Morozowski przypomniał, że dziennikarze mają obowiązek monitorować władzę i nagłaśniać niewłaściwe działania. Podkreślił również, że politycy często unikają zmian, które mogłyby być niekorzystne dla nich, obawiając się reakcji mediów. Centralna Komisja Wyborcza Federacji Rosyjskiej zatwierdziła listy 11 partii politycznych, które wezmą udział w wyborach do Dumy Państwowej we wrześniu. Wybory te będą pierwszymi w obliczu spowolnienia gospodarczego oraz kryzysu paliwowego, a także rosnącej świadomości obywateli na temat wojny w Ukrainie. Partia Jedna Rosja, kierowana przez Władimira Putina, angażuje weteranów wojny jako kandydatów, aby utrzymać dominację, podczas gdy opozycja podejmuje ryzykowne akcje, próbując mobilizować społeczeństwo. Wśród zarejestrowanych partii znajduje się m.in. Liberalne Jabłko, która sprzeciwia się wojnie i postuluje natychmiastowe zawieszenie broni. Kreml dąży do uzyskania wyniku, który zademonstruje lojalność obywateli wobec reżimu, zachowując jednocześnie pozory pluralizmu. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. 3 pokolenia. Radio DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na 1 w Dobieszowicach utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do piątku do 15 na 4 w Katowicach ruch odbywa się zwężonym pasem z powodu wymiany nawierzchni. Do czwartku do 16 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do poniedziałku do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Siły rosyjskie zaatakowały Kijów pociskami balistycznymi, co doprowadziło do licznych pożarów, w tym w 20-piętrowym budynku mieszkalnym. Szczątki rakiety spadły w rejonie obołońskim, a pożary wystąpiły także w magazynach w dwóch dzielnicach miasta. Administracja wojskowa Kijowa zapewnia, że obrona powietrzna ma na celu ochronę przed dalszymi atakami. Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach. Słodkie napoje gazowane i soki owocowe mogą powodować większe pragnienie z powodu wysokiej zawartości cukru, co prowadzi do sięgania po kolejne kalorie. Kawa działa moczopędnie, co sprawia, że nie tylko nie nawadnia, ale także może prowadzić do utraty cennych elektrolitów. Alkohol również nie jest odpowiednim wyborem w upalne dni. Najlepszym sposobem na nawodnienie jest woda, którą można wzbogacić o cytrynę, miętę lub owoce. Warto zwracać uwagę na objawy odwodnienia, takie jak pragnienie, suchość w ustach czy ból głowy, które sygnalizują potrzebę uzupełnienia płynów. Rosyjski operator logistyczny FESCO zawiesza rejsy na Morzu Czarnym z powodu pogarszającego się bezpieczeństwa żeglugi, które wynika z nasilających się ataków Rosji i Ukrainy na statki oraz infrastrukturę morską. Decyzja została podjęta po ataku ukraińskiego bezzałogowca, który uszkodził statek FESCO, co doprowadziło do jego zatonięcia. Wzrost napięcia w regionie wpływa na światowe rynki, przyczyniając się do podwyżek cen pszenicy. Rosyjskie organizacje z sektora zbożowego ostrzegają, że dalsze ataki mogą zablokować eksport zboża przez Morze Czarne, co jeszcze bardziej wpłynie na ceny. W lipcu działalność w regionie ograniczyły już takie firmy jak duński Maersk oraz ukraiński eksporter zboża Kernel Holding. Trzęsienie ziemi o magnitudzie do 3,2 miało miejsce w pobliżu miasta Lucca w Toskanii na głębokości około 8 km. Wiele miejscowości w północnej Toskanii odczuło wstrząsy, a centrala straży pożarnej w Pizie odebrała liczne telefony od zaniepokojonych mieszkańców. Po przeprowadzeniu kontroli przez obronę cywilną stwierdzono, że nie doszło do żadnych strat, a burmistrz Pizy, Michel Canti, zapewnił, że krzywa wieża nie ucierpiała. Włochy są znane z wysokiej aktywności sejsmicznej, jednak większość trzęsień ziemi jest słaba i nie powoduje zniszczeń. Polska tenisistka odpadła z turnieju w Toronto po przegranej w drugiej rundzie z Talią Gibson. Chwalińska rozpoczęła mecz obiecująco, prowadząc 2-1 w pierwszym secie, lecz nie zdołała utrzymać przewagi i ostatecznie przegrała 5-7. W drugiej partii Australijka dominowała, pozwalając Polce zdobyć tylko jeden gem. W turnieju w Toronto nadal grają Iga Świątek, Magda Linette oraz Magdalena Fręch, które swoje mecze drugiej rundy rozegrają w czwartek. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Rok 2026 ma szansę stać się najcieplejszym rokiem w historii, z prawdopodobieństwem 35%, według ocen klimatyka Zeeckhouse-Vater. Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna przewiduje, że 2026 rok z 66% prawdopodobieństwa zajmie czwarte miejsce w zestawieniu najcieplejszych lat. Rekordowe temperatury w oceanach mogą prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, a silne zjawisko El Niño zwiększa globalne temperatury i pogarsza warunki atmosferyczne. Naukowcy ostrzegają przed nadchodzącymi rekordami, które mogą wpłynąć na nas wszystkich. Przewodniczący Rosyjskiego Komitetu Śledczego Aleksandr Bastrykin zlecił przeprowadzenie śledztwa w sprawie zburzenia pomnika żołnierzy radzieckich w Pyrzycach. CO zostało potwierdzone przez agencję RIA Nowosti. Wcześniej ambasada Rosji skierowała do polskich władz oficjalny protest, argumentując, że rozbiórka narusza postanowienia umowy dotyczącej miejsc pamięci. Z kolei Instytut Pamięci Narodowej podkreślił, że decyzja o usunięciu pomnika była odpowiedzią na społeczne oczekiwania i wynikała z polityki lokalnych władz. Miejsce po pomniku ma zyskać nazwę Skwer Niepodległości, a w jego miejscu zostanie zbudowany pomnik niepodległości. We wtorek w Polsce temperatura osiągnęła maksymalnie 37,5 stopni Celsjusza, co miało miejsce w Kłodzku. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem, a lokalnie mają one najwyższy stopień. Według prognoz, najbliższe dni mogą przynieść jeszcze wyższe temperatury, z maksymalnymi wartościami sięgającymi 39-40 stopni Celsjusza na południowym wschodzie w środę. Ustka, jako najchłodniejszy punkt, zanotowała jedynie 22 stopnie Celsjusza. Upalna pogoda ma potrwać do czwartku. We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, CO spowodowało wzrost kumulacji do 140 milionów złotych. W Polsce dwa losy trafiły na wygraną czwartego stopnia, każda o wartości ponad 300 tysięcy złotych. Najbliżej głównej wygranej był gracz z Norwegii, który wygrał ponad 1,3 miliona euro. W Eurojackpot uczestniczy kilkanaście europejskich państw, a losowania odbywają się we wtorki i piątki. Warto pamiętać, że od wygranych powyżej 2000 zł w Polsce pobierany jest 10% podatek. Krajowe Centrum do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Mołdawii ogłosiło, że we wtorek wieczorem mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu z powodu ekstremalnych upałów sięgających 40 stopni Celsjusza. W nocy z wtorku na środę w mołdawskim systemie energetycznym przewiduje się pogłębienie deficytu energii elektrycznej, co skutkować będzie przerwami w jej dostawach. Władze wskazują na spadek poziomu wody w Dunaju, co ogranicza pracę krajowych elektrowni oraz na wzrost zużycia energii w wyniku upałów. Obywatele zostali wezwani do zaopatrzenia się w alternatywne źródła energii w obliczu kryzysu energetycznego. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.
2: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sztuczna inteligencja może przyspieszyć rozwój krajów rozwijających się, umożliwiając im osiągnięcie postępu, który wcześniej zajmowałby 100 lat, według raportu Banku Światowego. Kluczowym warunkiem jest jednak poprawa dostępu do energii elektrycznej, internetu oraz rozwój kompetencji cyfrowych. Główny ekonomista Banku Światowego, Indermeet Gill, zaznaczył, że wykorzystując niewielkie i niedrogie narzędzia AI, te gospodarki mogą poprawić dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji i usług rolniczych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że AI może zwiększyć wartość gospodarki Afryki Subsaharyjskiej o około 4% w ciągu najbliższej dekady. Bank Światowy ostrzega jednak, że niewykorzystanie tej szansy mogłoby prowadzić do dużych kosztów dla tych krajów. Andrzej Morozowski, uznawany za dziennikarza najwyższej próby, zmarł 4 sierpnia. Bożena Walter, założycielka fundacji TVEN, nie jesteś sam, wspomniała, że Morozowski był osobą pełną nadziei i uśmiechu, a jego umiejętność zadawania dyskretnych pytań przynosiła ciekawe odpowiedzi. Tomasz Sekielski podkreślił, że Morozowski był nie tylko wybitnym dziennikarzem, ale także dobrym człowiekiem, który dzielił się swoją wiedzą i wspierał młodszych kolegów. Justyna Pochankę dodała, że Morozowski potrafił słuchać swoich gości, co czyniło go wyjątkowym w dzisiejszych czasach. Wspomnienia o Andrzeju Morozowskim będą trwały, a jego programy pozostaną w pamięci widzów. Środa przyniesie wyjątkowo wysokie temperatury, osiągające nawet 38 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej Polsce oraz w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. W pozostałych regionach, takich jak lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie oraz w części podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego, obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Zaleca się unikanie przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia oraz picie dużej ilości wody. Należy również szczególnie uważać na dzieci i osoby starsze oraz dbać o zwierzęta, zapewniając im świeżą wodę. Wysokie temperatury mogą sprzyjać rozwojowi bakterii salmonelli, dlatego ważne jest przestrzeganie zasad higieny. Andrzej Morozowski, wybitny dziennikarz, zmarł, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w polskim dziennikarstwie. Adam Pieczyński, wieloletni redaktor naczelny TVN24, wspomina jego niezwykłą ciekawość i odwagę, zwłaszcza decyzję o dołączeniu do zespołu TVN24 w trudnych początkach stacji. Morozowski był znany z autorskiego programu Tak Jest, który zdobył dużą popularność i uznanie za mądre podejście do polityki. Pomimo walki z ciężką chorobą kontynuował prowadzenie swojego programu, co oświadczy o jego determinacji. Pieczyński podkreśla, że Morozowski pozostawił pustkę, której nikt nie zdoła wypełnić. Iga Świątek rozpoczęła swój udział w turnieju Canadian Open w Toronto od zdecydowanego zwycięstwa nad Czeszką Bejlek, nie pozwalając jej zdobyć ani jednego gema w pierwszym secie. Mimo że w drugiej partii Bejlek zdołała odrobić część strat, Świątek utrzymała kontrolę i wygrała seta 6-3. Polka wróciła na kort po miesięcznej przerwie, a jej kolejną rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. W turnieju we wtorek wystąpi także Maja Chwalińska, która zmierzy się z Australijką Talią Gibson. Canadian Open to prestiżowy turniej tenisowy rozgrywany na zmianę w Toronto i Montrealu. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W nocy z wtorku na środę Kijów został dotknięty ciężkim ostrzałem, w wyniku którego rosyjskie rakiety balistyczne uderzyły w 7 rejonów stolicy. Oficjalne informacje wskazują na jedną ofiarę śmiertelną oraz 12 rannych, w tym kierowcę ambulansu zaangażowanego w akcję ratunkową. Najbardziej zniszczone zostały magazyny w pobliżu centrum miasta, gdzie ratownicy wciąż przeszukują gruz w poszukiwaniu osób. W wyniku ataku wybuchły pożary, a w jednym z uszkodzonych magazynów doszło do wycieku amoniaku, co skłoniło służby ratownicze do podjęcia działań w celu usunięcia niebezpiecznej substancji. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa trwa nadal. W niedzielę na polu golfowym Trump National Golf Course pod Los Angeles zatrzymano 38-letniego mężczyznę, który miał przy sobie magazynek z 16 nabojami. Podczas przeszukania jego samochodu znaleziono załadowany pistolet oraz dodatkowy magazynek. Policja przeszukała również jego dom, zabezpieczając liczne sztuki broni palnej, amunicję, kamizelki kuloodporne oraz notatniki z niepokojącymi zapiskami. Mężczyzna usłyszał zarzuty, w tym dotyczące nielegalnego posiadania broni oraz rozboju drugiego stopnia, a sąd nakazał mu trzymać się z dala od pola golfowego oraz zakazał posiadania broni. Śledztwo w tej sprawie trwa, a służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W Zielonej Górze prognozowana temperatura na dzisiaj wynosi 33 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura ma osiągnąć 36 stopni Celsjusza. Zachmurzenie wyniesie 41%, istnieje także możliwość wystąpienia burz oraz opadów deszczu i gradu, każdy o wartości 2 mm. Dzień będzie długi, z wschodem słońca o godzinie 5:25 i zachodem o godzinie 22:42. W kolejnych dniach prognozowane jest ochłodzenie oraz przelotne opady deszczu. Bartłomiej Kubkowski, znany jako Foka, pomyślnie przepłynął Bałtyk ze Szwecji do Polski, kończąc swoją piątą próbę po wcześniejszych niepowodzeniach. Pływak zrealizował ten niezwykły wyczyn w szczytnym celu, wspierając chore dzieci. W trakcie przeprawy zmagał się z ekstremalnym wyczerpaniem, halucynacjami oraz trudnościami związanymi z warunkami morskimi. Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, podkreśliła, jak wielkim osiągnięciem jest stawienie czoła własnym słabościom oraz żywiołom. W wieku 69 lat zmarł dziennikarz TVN24 Andrzej Morozowski, który był związany z tą stacją przez wiele lat i zdobył liczne nagrody, w tym Grand Press i telewizyjnego Wiktora. W Polsce nadeszła kolejna fala upałów, z prognozowaną temperaturą dochodzącą do 41 stopni Celsjusza w niektórych regionach, co skłoniło Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej do wydania alarmów. Premier Donald Tusk skomentował ostatnie ułaskawienia prezydenta Karola Nawrockiego, wskazując, że niektóre z nich więcej mówią o prezydentach niż ich przemówienia. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na A1 w Dobieszowicach w województwie śląskim kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Równolegle do piątku do 15 na A4 w Katowicach ruch odbywa się zwężonym pasem z powodu wymiany nawierzchni. Do piątku 14 sierpnia do 19 na A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum miejscami zwężają jezdnie podczas koszenia poboczy. Do czwartku 13 sierpnia do 16 w województwie wielkopolskim na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do poniedziałku 31 sierpnia do 11 w województwie podlaskim na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na jezdni lewej. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rząd Brazylii oskarżył Stany Zjednoczone o wrogie środki po cofnięciu wizy dla brazylijskiej ambasadorki. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na wstrzymanie zatwierdzenia amerykańskiego kandydata na ambasadora. Prezydent Luiz Inácio Lula da Silva skrytykował tę akcję, wskazując na możliwość ingerencji Stanów Zjednoczonych w październikowe wybory prezydenckie w Brazylii. Rząd Brazylii zaapelował o wzajemny szacunek i współpracę w kontekście rosnących napięć między krajami. Pan Ludwik przekazał swoje mieszkanie w darze Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, które zostało przekształcone w mikroapartamenty wynajmowane turystom. Zarządzanie lokalem sprawuje syn prezesa spółki prowadzącej hotel przy szpitalu. CEO budzi kontrowersje związane z nepotyzmem. Mieszkanie, zamiast służyć rodzicom pacjentów, jest wynajmowane komercyjnie. CEO wywołuje oburzenie społeczne. Wspólnota mieszkaniowa złożyła zawiadomienie o podejrzeniu nielegalnej zmiany użytkowania lokalu. Dyrekcja placówki oraz syn prezesa nie dostrzegają w tej sytuacji nic niewłaściwego. Śledztwo dotyczące incydentu z udziałem Roberta Bąkiewicza na sesji Rady Miejskiej w Radomiu zostało umorzone. Prokuratura Rejonowa Radom Wschód stwierdziła, że 2 z 5 badanych wątków nie zawierały znamion czynu zabronionego, a 3 umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Incydent miał miejsce w marcu 2025 roku, kiedy Bąkiewicz zakłócił obrady poświęcone planom utworzenia Centrum Integracji Cudzoziemców. Przewodniczący Rady Mateusz Tyczyński określił zachowanie Bąkiewicza jako bezprecedensowe naruszenie prawa w sali obrad. Prokuratura nie podjęła dalszych kroków w tej sprawie. Marszałek województwa śląskiego wystąpił do komornika o odblokowanie rachunku bankowego szpitala, który służy wyłącznie do obsługi finansowej dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Rachunek ten, według marszałka, nie powinien podlegać egzekucji zgodnie z przepisami prawa. Szpital złożył również skargę na działania komornika, ponieważ inne jego rachunki są zajęte. W ubiegłym miesiącu szpital zakończył wdrażanie nowego systemu informatycznego, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy, a na kompleksową modernizację klinicznego oddziału kardiologii uzyskał dodatkowe 20 milionów złotych. Do 15 sierpnia szpital ma przedstawić plan naprawczy w obliczu ogromnych długów, które wynoszą już 175 milionów złotych. Mężczyzna obserwujący przygotowania służb do wizyty Donalda Trumpa został zatrzymany na polu golfowym pod Los Angeles. 38-letni Jenin John Taele miał w kieszeni 16 nabojowy magazynek, a w jego samochodzie znaleziono załadowany pistolet. Po przeszukaniu jego domu zabezpieczono dużą liczbę sztuk broni, kamizelki kuloodporne oraz notatniki z niepokojącymi zapiskami. Taele usłyszał kilka zarzutów, w tym dotyczących nielegalnego posiadania broni, a sąd zakazał mu zbliżania się do pola golfowego oraz posiadania broni. Kaucję ustalono na $250 000, a śledztwo trwa. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 15 w województwie dolnośląskim na 4 między obszarem LSS Krzywa a Krzyżową kierowcy napotkają zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Do 17 na odcinku Pierzykowice, Kąty Wrocławskie zajęty jest lewy pas podczas naprawy barier energochłonnych. Do piątku do 15 w województwie śląskim na 4 Katowicach ruch odbywa się zwężonym pasem na zjeździe w kierunku Sosnowca z powodu wymiany nawierzchni. Do czwartku 13 sierpnia do 16 w województwie wielkopolskim na DK 92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do piątku 14 sierpnia do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. The biggest variety in the music that you like. This is radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W nocy z wtorku na środę w centrum logistycznym Wildberries w Aleksinie, w zachodniej Rosji, doszło do pożaru spowodowanego upadkiem drona. Gubernator obwodu tulskiego, Dmitrij Milajew, poinformował o jednym poszkodowanym oraz uszkodzeniach w dwóch budynkach mieszkalnych i dwóch obiektach przemysłowych. Wildberries potwierdziło ewakuację wszystkich pracowników i chwilowe wstrzymanie działalności punktu. Media społecznościowe obiegły nagrania i zdjęcia z miejsca zdarzenia. 14 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Kijowa i obwodu kijowskiego przez siły rosyjskie, jak podała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Ataki spowodowały pożary w budynkach mieszkalnych oraz obiektach handlowych. Służby ratunkowe walczą z ogniem, a w niektórych miejscach doszło do wycieków amoniaku. Jednak dzięki interwencji służb nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Szczegółowe dane na temat ofiar i zniszczeń są na bieżąco aktualizowane. Ratownicy kontynuują działania w warunkach podwyższonego ryzyka ze względu na możliwość kolejnych ataków. Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi, który w marcu 2025 roku zakłócił obrady Rady Miejskiej w Radomiu, blokując sesję dotyczącą Centrum Integracji Cudzoziemców. Śledztwo objęło 5 wątków, z czego 2 umorzono z powodu braku przestępstwa, a 3 z powodu niewykrycia sprawców. Prokuratura nie znalazła podstaw do uznania gróźb wobec radnych oraz interwencji Straży Miejskiej za przestępstwo. Przewodniczący Rady określił sytuację jako bezprecedensowe naruszenie prawa. Szpital miejski w Miastku doświadcza poważnego kryzysu finansowego. CEO skutkuje wygaszaniem oddziałów, w tym wewnętrznych, chirurgicznych oraz diagnostycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na placówkę karę w wysokości 13 200 000 zł za nieprawidłowości w zabiegach neurochirurgicznych. Wicemarszałek województwa zapowiedział ograniczoną pomoc medyczną, jednak powrót do pełnej działalności szpitala jest mało prawdopodobny. Poziom zobowiązań szpitala jest zbyt wysoki, by gmina mogła je pokryć. W Polsce obowiązuje najwyższy czerwony alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z powodu ekstremalnych upałów, gdzie temperatury mogą przekraczać 30 stopni Celsjusza, a na południowym wschodzie zbliżać się do 40. W Kłodzku i Krakowie odnotowano historycznie wysokie wartości, wynoszące odpowiednio 37 i 37 stopni Celsjusza. Oprócz upałów prognozowane są także burze z opadami, gradu oraz silnymi wiatrami w wielu regionach. Oczekiwane jest znaczące ochłodzenie w piątek, z temperaturami od 20 do 27 stopni Celsjusza. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 11 na drodze A1 w odcinku G w województwie śląskim kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na tym odcinku. Od 9 rano do 14 na DK92 w Skuty w województwie łódzkim sprzęt i ludzie pracują na chodniku przy naprawie. Od 8 rano do 15 na A4 na odcinku od LSSE obszar Krzywa do Krzyżowa w województwie dolnośląskim utrzymują zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Równolegle od 8 rano do 17 na odcinku od Kątów Wrocławskich do Kostomłotów trwają prace przy naprawie barier energochłonnych z zajęciem lewego pasa. Do czwartku 13 sierpnia do 16 na DK92 na odcinku Starczanowo Nekla w województwie wielkopolskim zamknięta jest jezdnia południowa. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Triple. Przeboje trzech pokoleń.

Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Ekstremalne upały w Europie Południowej spowodowały drastyczny wzrost temperatury Morza Śródziemnego, która w wielu miejscach osiąga nawet 30 stopni Celsjusza. Odchylenie temperatury wynosi 4 do 5 stopni powyżej normy, co stwarza ryzyko powstania silnych niżów, w tym Medicane, które mogą zagrażać także Polsce. Eksperci wskazują, że te zmiany mają poważne konsekwencje dla lokalnych ekosystemów oraz codziennego życia w Polsce, w tym dla energetyki, transportu i systemu ochrony zdrowia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że cieśnina Hormuz zostanie ponownie otwarta bardzo szybko, a Iran może spodziewać się mocnego uderzenia, jeśli nie wywiąże się z ustaleń. Trwają negocjacje z Teheranem i Omanem, które mają na celu osiągnięcie tymczasowego, 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez cieśninę. Propozycja zakłada, że ruch morski wpływający do cieśniny odbywałby się przez wody irańskie, a statki wychodzące z wód Omanu bez konieczności uiszczania opłat tranzytowych. Iran, który wcześniej zablokował cieśninę, obecnie domaga się wprowadzenia opłat za korzystanie z szlaku, co spotkało się z krytyką społeczności międzynarodowej jako sprzeczne z prawem morskim. Książę Ali oskarżył Międzynarodową Federację Piłkarską o szantaż, twierdząc, że brak wsparcia finansowego dla Jordanii jest związany z brakiem poparcia dla prezydenta FIFA Gianniego Infantino. W oświadczeniu podkreślił, że jego kraj czeka na wypłatę nagród pieniężnych za udział w Pucharze Narodów Arabskich, mimo że FIFA posiada znaczne rezerwy finansowe. Książę zaznaczył, że Jordania nie zamierza ulegać presji i nie popiera Infantino. Oświadczenie to jest kolejnym krokiem w rosnącym kryzysie w FIFA, gdzie coraz więcej krajów wycofuje swoje poparcie dla prezydenta. W najbliższych dniach mogą dołączyć do nich także kolejne federacje europejskie oraz z regionu CONCACAF. Trzeci sezon serialu 1670 zadebiutował, przyciągając uwagę widzów, którzy pokochali przygody Jana Pawła Adamczewskiego i jego rodziny. W związku z premierą we wrocławskiej hali stulecia otwarto Panoramę 1670, wyjątkową wystawę, która przenosi fanów do świata serialu. W sierpniu 2025 roku skansen w Kolbuszowej, gdzie kręcono produkcję, odwiedziło ponad 8 tysięcy turystów, co stanowi najwyższą frekwencję w historii tego miejsca. Trzeci sezon, w kontekście dożynkowych wydarzeń, ukazuje zmagania głowy rodziny z jego tożsamością i politycznymi kulisami. Serial, który stał się jednym z ulubionych tytułów Netflixa w Polsce, cieszy się rosnącą popularnością i kreatywną społecznością fanowską. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Czeskiej Narodowej Policji Antynarkotykowej rozbili międzynarodowy gang narkotykowy działający w Polsce, Czechach i Belgii. W trakcie operacji zatrzymano 24 osoby, w tym 11 w Polsce i 13 w Czechach, a także zabezpieczono znaczne ilości narkotyków, w tym kokainę oraz środki anaboliczne o łącznej wartości co najmniej 3 milionów złotych. Największym osiągnięciem było zlikwidowanie nielegalnego laboratorium klefedronu w Belgii, gdzie zabezpieczono 167 kg gotowego narkotyku. Członkom grupy przedstawiono zarzuty dotyczące przestępczości narkotykowej oraz prania pieniędzy, a 9 zatrzymanym w Polsce grozi kara do 20 lat więzienia. Śledztwo prowadzone jest w ramach międzynarodowego zespołu JIT z udziałem polskich i czeskich służb. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mapa upadków rosyjskich dronów i rakiet w Polsce wskazuje na zagrożenie dla kluczowych zakładów przemysłu zbrojeniowego, takich jak Huta Stalowa Wola i Dezamet. Incydent z rosyjskim pociskiem manewrującym w Tarnawie Kolonii potwierdza, że niebezpieczeństwo istnieje nawet w czasie pokoju. W Polsce brak stanu wojny utrudnia obronę przed atakami, a obecne systemy obrony przeciwlotniczej oferują jedynie punktową ochronę. Wdrożenie nowego systemu obrony, SAN, planowane jest na bieżący rok. Donald Tusk zaapelował do pracodawców o zadbanie o zdrowie swoich pracowników w czasie ekstremalnych upałów, które mogą osiągać nawet 40 stopni Celsjusza. Premier zaleca, aby nie oszczędzać klimatyzacji, zapewnić dostęp do zimnej wody oraz stosować wentylatory i kurtyny wodne. Podkreślił również konieczność dostosowania warunków pracy i wprowadzenia przerw, jeśli zajdzie taka potrzeba. Tusk zwrócił uwagę na empatię i odpowiedzialność wobec innych w obliczu wysokich temperatur. Ukraina prowadzi 40-dniową operację wpływu, której celem jest osłabienie rosyjskiej infrastruktury, w tym ataki na 20 magazynów Wildberries oraz 25 rafinerii. W efekcie tych działań w Rosji narasta wściekłość oraz polaryzacja nastrojów między zwolennikami a przeciwnikami kontynuacji wojny. Eksperci zauważają poprawę sytuacji Ukrainy w zakresie polityki wpływu, mimo że główny cel, jakim jest pokój, nie został jeszcze osiągnięty. Wciąż istnieją wątpliwości dotyczące zdolności Ukrainy do kontynuowania ataków na dotychczasową skalę. Europa mierzy się z falą upałów, co negatywnie wpływa na gospodarki krajów, w tym Polski. Elektrownie Kozienice i Połaniec borykają się z problemami z chłodzeniem z powodu spadku poziomu Wisły do historycznego minimum. Ekspert do spraw energetyki Jakub Łycz wskazuje, że zmiany klimatyczne już mają wpływ na rozwój gospodarczy, a w Rumunii i na Węgrzech wprowadzono ograniczenia produkcji w fabrykach z powodu niskiej dostępności energii. Europa musi dostosować się do nowych realiów klimatycznych, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Maroko zmusiło Unię Europejską do działań po masowym napływie około 60 tysięcy migrantów do Ceuty, gdzie zginęło co najmniej 72 osoby. Rząd marokański nie dotrzymał obietnic dotyczących zarządzania granicami, co doprowadziło do ucieczek migrantów. Pomimo przekazania setek milionów euro na poprawę sytuacji, wydarzenia w Ceucie ujawniają brak solidarności wśród państw członkowskich. Unia Europejska nie zastosowała nowych mechanizmów reformy azylowej, a sytuacja na zewnętrznych granicach pozostaje niebezpieczna, szczególnie w kontekście niestabilności w krajach partnerskich, takich jak Turcja. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.
1: Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego. I wypowiedział

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Warszawie, na Ursynowie, około 30 adresów zostało pozbawionych wody z powodu awarii sieci wodociągowej. Przerwa dotyczy m.in. ulicy Farbiarskiej, gdzie posesje o parzystych numerach od 46 do 96 nie mają dostępu do wody. Mieszkańcy mogą skorzystać z beczkowozu z wodą pitną, a prace naprawcze mają zakończyć się do godziny 15. Problemy z wodą wystąpiły także w Pradze Południe oraz Ursusie, a dodatkowe awarie odnotowano w Kołakach Kościelnych w województwie podlaskim. Audyt w Szpitalu Południowym ujawnił, że lekarze pracowali nawet 110 godzin bez przerwy. Funkcja koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego nie była formalnie zarejestrowana, mimo że szpital płacił za nią przez półtora roku. W wyniku nieprawidłowości, w tym podejrzeń o podwójne wynagradzanie i niekontrolowany dostęp do kamer, prokuratura wszczęła postępowania w sprawie oszustwa i nadużycia uprawnień. Prezydent Rafał Trzaskowski odwołał zarząd szpitala. W 10 z 17 powiatów w Polsce nie uruchomiono syren alarmowych, mimo zagrożenia ze strony rosyjskiej rakiety. W powiecie biłgorajskim, gdzie pocisk upadł, polecenie do włączenia syren dotarło 5 minut po wybuchu. Władze lokalne miały trudności z czasem reakcji, a niektórzy dyżurni nie zdążyli dojechać do urzędów. W niektórych przypadkach komunikaty były opóźnione lub w ogóle nie dotarły. CEO budzi poważne wątpliwości co do funkcjonowania systemu ostrzegania ludności. Ekstremalne upały w Polsce skłoniły Państwową Inspekcję Pracy do uruchomienia specjalnej infolinii interwencyjno-poradnikowej pod numerem 22 626 43 67. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom dostępu do wody pitnej oraz odpowiednich napojów w wysokich temperaturach. Inspektorzy pracy będą kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie fali upałów. Nowe regulacje dotyczące maksymalnych temperatur w miejscach pracy wejdą w życie od 11 stycznia 2027 roku. Rafał Trzaskowski poinformował o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, które ujawnił przeprowadzony audyt. Większość nieprawidłowości dotyczy jednego lekarza, który zarabiał więcej niż doświadczeni specjaliści, mimo braku odpowiedniej funkcji w strukturze szpitala. Prezydent Warszawy wskazał także na przypadki długich dyżurów oraz sytuacje, w których lekarz był jednocześnie w dwóch miejscach. Trzaskowski zaznaczył, że audyt nie przesądza o winie, a sprawą powinny zająć się odpowiednie organy. Władze stolicy nie przewidują taryfy ulgowej w tej kwestii. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy Ihor Huś złożył pismo do władz, w którym proponuje przywrócenie ukraińskich nazw polskich miast w oficjalnych dokumentach Ukrainy. Na liście znalazły się m.in. Chełm, Rzeszów oraz Przemyśl. Huś zaznaczył, że inicjatywa dotyczy jedynie ukraińskich dokumentów i nie ma na celu zmiany nazw w Polsce. Propozycję poparło 17 innych ukraińskich deputowanych. Ustawodawstwo Ukrainy przewiduje pierwszeństwo ukraińskich nazw, co powinno być wdrożone w praktyce. W Polsce występuje wysoki poziom zagrożenia pożarowego, szczególnie na południu i południowym wschodzie, gdzie panują ekstremalne upały i susza. W zachodniej i północnej części kraju, gdzie miały miejsce burze, zagrożenie jest niskie lub bardzo niskie. Prognozy wskazują na możliwość poprawy sytuacji dzięki opadom deszczu, które mogą wystąpić po połowie sierpnia. Jednak w najbliższych dniach wzrost temperatur i sporadyczne opady mogą nadal zwiększać ryzyko pożarów w większości kraju. Wybory parlamentarne w Rosji, odbywające się w czasie wojny z Ukrainą, będą w pełni kontrolowane przez Kreml, co nie wróży niespodzianek. Wiele osób w Rosji pragnie pokoju, jednak strach przed represjami ogranicza ich działania. Propozycja skierowania apelu do zwykłych Rosjan, z pominięciem Kremla, może być kluczowym krokiem w dążeniu do zmian w kraju. Eksperci wskazują, że przyszłość Rosji oraz zakończenie konfliktu zależy od determinacji obywateli. W kontekście nadchodzących wyborów, niezbędne są zauważalne zmiany w systemie władzy, aby możliwe były jakiekolwiek negocjacje z Moskwą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził 25 czerwca 40-dniową operację mającą na celu zmuszenie Rosji do zakończenia wojny. Eksperci oceniają, że działania te miały głównie charakter PR-owy, a nie przyniosły znaczącego postępu na polu bitwy. Krytycy wskazują, że ataki na rosyjskie obiekty były wcześniej zaplanowane i nie były efektem ogłoszonej operacji. Aby osiągnąć rzeczywisty przełom, eksperci podkreślają konieczność wprowadzenia nowoczesnych technologii. Kim Yo-jong, siostra północnokoreańskiego przywódcy Kim Jong-una, ostro skrytykowała Japonię, nazywając ją zbrodniczym państwem wojennym i zapowiadając wdrożenie dodatkowych opcji militarnych w odpowiedź na działania Tokio. Jej oświadczenie jest reakcją na Białą Księgę Obronności Japonii, w której podkreślono potrzebę wzmocnienia sił zbrojnych z powodu zagrożeń ze strony Korei Północnej. Kim Yo-jong zwróciła uwagę na próby rakiet Tam-e-Hawk oraz udział Japonii w manewrach wojskowych na Filipinach. Ostrzegła, że w przypadku zdobycia przez Japonię śmiercionośnej broni przez potomków militaryzmu, wydarzy się coś nieprzyjemnego. Wypowiedzi te odzwierciedlają głębokie obawy Korei Północnej wobec japońskich działań. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wojna w Ukrainie przekształca się w samodzielny system polityczny i gospodarczy, co utrudnia jej zakończenie. Konflikt, który naruszył międzynarodowe prawo, generuje zyski dla wielu podmiotów, w tym przemysłu zbrojeniowego, który osiąga rekordowe przychody. Władze krajowe zyskują dodatkowe uprawnienia, co zmienia wzajemne zależności polityczne. Zakończenie wojny będzie zależne od wpływowych graczy, którzy muszą uznać pokój za bardziej opłacalny niż kontynuacja walk. Wojna wpływa także na europejski system bezpieczeństwa, przyspieszając wyścig zbrojeń i zmieniając globalne rynki energetyczne. Willem Petrowski, czeski zegarmistrz z Chnewoszyc, naprawia zegarki o sentymentalnej wartości, przywracając do życia rodzinne pamiątki. Po wstąpieniu Czech do strefy Schengen granica z Polską przestała być miejscem podziału, a stała się obszarem współpracy. Petrowski zauważa, że przed Schengen Czesi i Polacy rzadko się spotykali, co wpłynęło na ich relacje. Mimo że ceni kulturę polską, nie wyobraża sobie bycia Polakiem. Mieszkańcy Chnewoszyc zwracają uwagę na silne więzi społeczne, ale narzekają na słabą komunikację publiczną. W Maroku bezrobocie wśród młodzieży przekracza 40% w miastach, co zmusza wielu młodych ludzi do ucieczki do Europy, często przez Ceutę. Władze kraju pozostawiają większość społeczeństwa w trudnej sytuacji, podczas gdy elitarny krąg związany z królem Mohammedem VI korzysta z bogactw. Inwestycje w prestiżowe projekty nie przynoszą poprawy warunków życia dla większości obywateli, a wysokie ceny żywności oraz brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej potęgują kryzys społeczny. Sytuacja ta prowadzi do narastającej frustracji i beznadziei wśród młodych Marokańczyków. Premier Donald Tusk zwołał mini-sztab kryzysowy w związku z wysokimi temperaturami w Polsce, które w wielu miastach osiągają wartości od 37 do 38 stopni Celsjusza. Uczestnicy spotkania zapewnili, że sytuacja w polskim systemie elektroenergetycznym jest pod kontrolą, mimo ograniczeń w pracy niektórych elektrowni. Tusk podkreślił, że ryzyko blackoutu jest niskie oraz zwrócił uwagę na znaczenie dywersyfikacji źródeł energii i współpracy europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Obywatele są ostrzegani przed niebezpiecznymi upałami. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w związku z opublikowaniem nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, co może naruszać przepisy dotyczące rozpowszechniania informacji z postępowania przygotowawczego. Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, skrytykował prokuraturę, sugerując, że dostęp do nagrania miała przede wszystkim prokuratura, a nie jego partyjny kolega. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że zapyta prokuratora generalnego o przekonanie prokuratury w tej sprawie i oczekuje natychmiastowego wszczęcia dochodzenia, jeśli takie przekonanie istnieje. Tusk dodał, że Giertych nie jest świętą krową i jeśli złamał prawo, powinien ponieść konsekwencje. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert dotyczący burz, silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu, który obowiązuje w środę i czwartek w 10 województwach. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego mieszkańcy powinni unikać otwartych przestrzeni. W związku z wysokimi temperaturami, które w niektórych regionach mogą osiągnąć nawet 40 stopni, RCB przypomina o zasadach bezpieczeństwa, szczególnie dla dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych. Ekspertka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazała na trudne zjawiska pogodowe, które mogą występować do końca wakacji, oraz na problem suszy hydrologicznej w kraju. Donald Tusk podsumował pierwszy rok urzędowania Karola Nawrockiego na stanowisku prezydenta, wskazując na trzy kluczowe decyzje – blokadę europejskiego programu SAFE, ułaskawienie Piotra Staruchowicza oraz weto wobec ustawy dotyczącej osoby najbliższej. Tusk ocenił ułaskawienie jako kontrowersyjne i wyraził zaniepokojenie decyzjami Nawrockiego w kontekście bezpieczeństwa. Zasugerował również konieczność pilnej narady w celu poprawy systemu obrony antydronowej i antyrakietowej. Krytycznie odniósł się także do utrzymywania niekorzystnych regulacji w sądownictwie. Renata Kaznowska, odwołana wiceprezydent Warszawy, stanowczo zaprzecza oskarżeniom o organizowanie spotkań z dyrektorami szpitali. W reakcji na ujawnione przez Annę Łukasik, byłą prezes Szpitala Południowego, powiązania młodego lekarza Dawida Kacprzyka z politykami, Kaznowska sugeruje, że są to jedynie konfabulacje. Łukasik zleciła audyt dotyczący nieprawidłowości w szpitalu, którego wyniki były niekorzystne dla ordynatora chirurgii. Kaznowska podkreśla, że nie była odpowiedzialna za nadzór nad tym obszarem oraz że audyt dotarł do niej nieoficjalnie. W Polsce występuje poważny problem niedoboru wody w rzekach, spowodowany falą upałów i brakiem opadów. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na 65% wodowskazów poziom wody jest niższy niż zwykle, a w 303 punktach pomiarowych odnotowano przepływy poniżej średniego minimum rocznego. Sytuacja hydrologiczna się pogarsza, a ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dotyczą głównie południowych i wschodnich województw. Większe opady deszczu mogą wystąpić dopiero po połowie sierpnia, co nie poprawi sytuacji w mniejszych rzekach. W nocy w pobliżu lotniska w Lipsku doszło do zderzenia samolotu transportowego z niezidentyfikowanym obiektem, potwierdził prezes firmy DHL. Wcześniej na lotnisku znaleziono dran z zapalnikiem i materiałami wybuchowymi, co spowodowało wstrzymanie operacji lotniczych. Po incydencie samolot wylądował w Hanowerze z niewielkimi uszkodzeniami. Niemiecka policja prowadzi dochodzenie w sprawie powiązań między dronem a zderzeniem, a północna część lotniska wznowiła działalność. Południowa droga startowa pozostaje zamknięta z powodu trwających czynności wyjaśniających. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policjanci z Będzina zatrzymali 33-letniego kierowcę, który miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu oraz 8 aktywnych zakazów prowadzenia pojazdów, w tym 6 dożywotnich. Mężczyzna próbował ukryć się przed radiowozem. Sąd rejonowy w Czeladzi odmówił jednak zastosowania tymczasowego aresztu. CEO skłoniło prokuraturę do zapowiedzi odwołania od tej decyzji. W wypadku hydroplanu na plaży publicznej La Prairie w południowo-zachodniej części Mauritiusa zmarł 25-letni turysta z Polski. Na pokładzie znajdował się również pilot z Indii, który odniósł poważne obrażenia. Z informacji lokalnego portalu Defi Media wynika, że polski turysta nie żył w momencie przybycia pomocy, a sekcja zwłok wykazała, że zmarł w wyniku uduszenia. Obecnie trwa śledztwo mające na celu wyjaśnienie okoliczności wypadku oraz poszukiwanie części hydroplanu, co ma pomóc w odtworzeniu przebiegu katastrofy. Leon XIV zwrócił się do Polaków podczas audiencji generalnej, prosząc o pokój na świecie oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Papież przypomniał o pielgrzymach zmierzających na Jasną Górę, podkreślając znaczenie ich trudnej drogi i wspólnej modlitwy. W czasie wystąpienia wezwał do modlitwy w obliczu dominującej mentalności nastawionej na skuteczność i konsumpcję. Watykan ogłosił również, że od 6 do 17 listopada papież odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Prokuratura Krajowa umorzyła śledztwo dotyczące tzw. zdrady dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską, które trwało 10 lat. W jego trakcie przesłuchano 488 świadków oraz zgromadzono obszerną dokumentację, w tym 4 opinie prawne. Prokuratorzy ocenili, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, a wybrana podstawa prawna współpracy z Federacją Rosyjską przy badaniu katastrofy była korzystna dla interesów Polski. Decyzja o umorzeniu dotyczy pozostałych 5 wątków śledztwa, które również nie wykazały zamiaru działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Donald Tusk oskarżył prezydenta Karola Nawrockiego o złamanie konstytucji poprzez wręczenie nominacji asesorom bez uzyskania kontrasygnaty premiera. Tusk podkreślił, że takie działanie może unieważnić orzeczenia asesorów. CEO wpłynie na sprawność polskiego wymiaru sprawiedliwości, który mógłby rozpatrywać do 11 tysięcy spraw miesięcznie. Premier zaznaczył, że podpisał pierwszą z 200 nominacji i planuje złożyć kolejne zaraz po konferencji. Tusk wskazał również na nieprawidłowości w składzie Trybunału Konstytucyjnego, które według niego uczestniczą w tym spisku przeciwko konstytucji. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 w województwie zachodniopomorskim na drodze DK31 między Widuchową a Chojną samochód osobowy wypadł z jezdni. Do 17 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK51 na odcinku Dobre Miasto Barcikowo zabezpieczono roboty tablicą U26A. Również na odcinku Barcikowo Spręcowo zastosowano podobne zabezpieczenie. Do 17 w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między kątami wrocławskimi a Kostomotami zajęty jest lewy pas z powodu naprawy barier. Równolegle na odcinku Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice trwają podobne prace. Od 16 do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach w związku z wymianą nawierzchni na DK86 przy Węźle Murckowska zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Młody mężczyzna na hulajnodze elektrycznej zignorował czerwone światło i ominął zamknięte półrogatki, wjeżdżając na przejazd kolejowy, gdzie w ostatniej chwili zatrzymał się przed nadjeżdżającym pociągiem Kolei Mazowieckich. Nagranie z tego zdarzenia zostało opublikowane na profilu PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Kolejarze podkreślili, że sytuacja mogła skończyć się tragicznie, a droga hamowania pociągu może wynosić nawet kilometr. Przypomnieli również, że zasady bezpieczeństwa dotyczą wszystkich uczestników ruchu, w tym osób korzystających z hulajnóg elektrycznych. Działania młodego mężczyzny powinny być przestrogą dla innych, aby zawsze przestrzegać przepisów na przejazdach kolejowych. W Europie rośnie niepewność co do amerykańskich obietnic ochrony w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego po reelekcji Donalda Trumpa. Eksperci wskazują, że Ukraina, dzięki swojemu doświadczeniu bojowemu, może odegrać kluczową rolę w europejskim systemie bezpieczeństwa w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. W związku z tym konieczne jest zwiększenie wydatków na obronność oraz modernizację sił zbrojnych w Europie. Ukraina może stać się ważnym partnerem, a Europejczycy muszą szybko wypełnić luki w swoich zdolnościach obronnych, aby nie polegać wyłącznie na wsparciu ze Stanów Zjednoczonych. Ambasador Polski w Brazylii, Bogna Jankę, opisała trudności związane z brakiem formalnego odwołania z jej funkcji przez prezydenta RP. Nowe kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych nakazało jej powrót z dnia na dzień, mimo że nie mogła go zrealizować z powodu przepisów zdrowotnych dotyczących transportu zwierząt. Jankę została pozbawiona służbowych przywilejów oraz wsparcia ze strony polskiego rządu, CO postawiło ją w bardzo trudnej sytuacji. W artykule podkreśla, że takie działania negatywnie wpływają na wizerunek Polski za granicą oraz są sprzeczne z przepisami konstytucyjnymi. W związku z wysokimi temperaturami na 5 trasach kolejowych wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów. Ograniczenia dotyczą odcinków Augustów Szczepki, Brzustów Dęba Opoczyńska, Sucha Beskidzka Chabówka, Stryszów Sucha Beskidzka oraz Radziszów Kalwaria Zebrzydowska Lanskorona. PKP Polskie Linie Kolejowe wzmocniły monitoring sieci kolejowej i zwiększyły gotowość służb technicznych, rozlokowując 182 zespoły awaryjne oraz limuzynowe pociągi do przeglądu sieci trakcyjnej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem oraz burzami w wielu województwach. W nocy z 4 na 5 sierpnia rosyjskie siły wystrzeliły rakiety w kierunku magazynu ukraińskiej platformy handlowej Rozetka, niszcząc kluczowy obiekt w obwodzie kijowskim. Atak miał miejsce tuż przed 21. rocznicą powstania firmy, a magazyn uznano za nieodbudowywalny. W wyniku ataku nie było ofiar, jednak intensyfikacja rosyjskich ataków na infrastrukturę logistyczną Ukrainy nastąpiła po uderzeniach ukraińskiej armii na magazyny Wildberries. W tym samym czasie w Kijowie miały miejsce tragiczne wydarzenia, w których zginęły 3 osoby. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do poniedziałku do 21 na 4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z zajęciem lewego pasa jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni. Równolegle do poniedziałku do 10 na 1 między węzłami Częstochowa Północ a Blachownią obowiązują ograniczenia na odcinku. Do czwartku do 16 na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do piątku do 19 na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do piątku do 18 na DK28 między Mszaną Dolną a Biczycami Dolnymi obowiązuje ruch wahadłowy. Do poniedziałku do 11 na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Do poniedziałku do 14 na odcinku Ostrów Mazowiecka Łomża pojawia się uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem do 70 km na godzinę.
0: Motoserwis.
2: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Aresztowano 47-letnią kobietę po ataku nożem w londyńskiej dzielnicy Covent Garden, gdzie dźgnęła czterech mężczyzn w wieku od 34 do 52 lat. Służby otrzymały zgłoszenie o incydencie około godziny 12.30, a poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Policja zabezpieczyła nożyczki na miejscu zdarzenia, a kobieta została zatrzymana pod zarzutem posiadania niebezpiecznego narzędzia oraz napaści. Na razie nie są znane szczegóły dotyczące obrażeń rannych ani motywacji ataku, która według wstępnych informacji może być związana z problemami psychicznymi sprawczyni. Władimir Tkaczuk, prezes firmy Ural-Dronzawod, walczy o życie po wybuchu jego samochodu, w którym zginął kierowca. To już druga próba zamachu na dyrektora firmy zajmującej się produkcją dronów w ciągu ostatniego tygodnia. Ural-Dronzawod jest znana z produkcji drona Upiór, wykorzystywanego w wojnie przeciwko Ukrainie. Organy ścigania wszczęły śledztwo w sprawie zabójstwa, jednak na razie brak oficjalnych komentarzy. Denis Jamin został mianowany pierwszym dowódcą nowej formacji rosyjskich sił systemów bezzałogowych, która będzie odpowiedzialna za ataki dronowe na Ukrainę. Władimir Putin podkreślił, że Jamin jest wykwalifikowany do kierowania tymi nowymi siłami. Jamin wcześniej dowodził grupą Centrum Rosyjskich Sił Walczących w Ukrainie. W ramach reorganizacji wojskowej ogłoszono także inne kluczowe zmiany w dowództwie. Armia Stany Zjednoczone przeprowadziła udane testy hipersonicznego uzbrojenia przy użyciu projektu Superdziała, które miało zasięg niemal 2000 km. Testy odbyły się na poligonie Yuma w Arizonie, a broń hipersoniczna osiąga prędkości przekraczające 6100 km na godzinę, co utrudnia jej przechwycenie przez nowoczesne systemy obrony. Dodatkowo, pociski te potrafią manewrować w locie, co zwiększa ich skuteczność. Armia Stany Zjednoczone planuje kontynuować rozwój i testy hipersonicznych głowic bojowych. Rosjanie mieszkający w Unii Europejskiej zaczęli otrzymywać powiadomienia o zamykaniu kont przez brokera Scalable Capital, który obsługuje ponad milion klientów w Europie. Klienci informują, że dotyczy to zarówno osób posiadających rosyjskie paszporty, jak i tych z europejskimi zezwoleniami na pobyt. Broker nie precyzuje przyczyn zamknięcia kont, wskazując jedynie na brak obywatelstwa Unii Europejskiej. Działania te potwierdziła dyrektor stowarzyszenia Iskra, Vera Ugliumowa. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
0: Playing on www.radiodht.com.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do poniedziałku do 21 na 4 Katowicach kierowcy muszą liczyć się z zajęciem lewego pasa jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni. Równolegle do poniedziałku do 10 na 1 między węzłami Częstochowa Północ a Blachownią obowiązują ograniczenia na odcinku. Do czwartku do 16 na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do piątku do 19 na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do piątku do 18 na DK28 między Mszaną Dolną a Biczycami Dolnymi obowiązuje ruch wahadłowy. Do poniedziałku do 11 na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Do poniedziałku do 14 na odcinku Ostrów Mazowiecka Łomża pojawia się uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem do 70 km/h.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ambasador Polski w Brazylii, Bogna Jankę, została wezwana do kraju po 8 miesiącach pełnienia swojej funkcji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych pozbawiło ją służbowego mieszkania i samochodu. Celo zmusiło ją do samodzielnego organizowania zakwaterowania. Jankę formalnie nadal pełni rolę ambasadora, ponieważ nie doszło do jej oficjalnego odwołania. CEO wymaga decyzji ministra spraw zagranicznych, premiera i prezydenta. Jej sytuacja odzwierciedla problemy wynikające z wewnętrznego konfliktu politycznego w Polsce. Od jesieni 2024 roku ambasadą w Brazylii kieruje dyplomata wysłany przez MSZ, który pełni funkcję Charge d'Affaires. Turyści z Niemiec złamali zakaz ruchu przy granicy polsko-rosyjskiej w okolicach Węgorzewa, ignorując znak o zakazie oraz robiąc zdjęcia w pobliżu granicy. Funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli na nich mandat w wysokości 1200 zł. Po stronie rosyjskiej w KRU zamknięte RWCU stacjonują strategicznie ważne wojska, a ich liczba szacowana jest na kilkanaście tysięcy żołnierzy. Działania turystów mogą skutkować dalszymi kontrolami w rejonie granicznym. Władimir Putin ogłosił zmiany w dowództwie rosyjskiej armii, powołując nowych dowódców w odpowiedzi na doświadczenia z wojny w Ukrainie. Nowym dowódcą wojsk systemów bezzałogowych został generał Denis Jamin, a generał Walerij Sołodczuk objął dowództwo wojsk tyłowych, które będą teraz zorganizowane w jednych rękach. Dowództwo zgrupowań wojskowych powierzono generałom Andriejowi Iwanajewowi Centrum oraz Piotrowi Bolgarewowi Wschód. Zmiany te mają na celu poprawę struktury Ministerstwa Obrony Rosji. Aleksiej Benediktów, były redaktor naczelny Echa Moskwy, ujawnia, że Władimir Putin ma obsesję na punkcie rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ postrzega to jako zagrożenie dla Rosji. Benediktów podkreśla, iż dla Putina przystąpienie krajów Europy Wschodniej do Sojuszu Północnoatlantyckiego skraca czas lotu rakiet do Moskwy z 8 do 5 minut. Obecnie Kreml stara się sygnalizować gotowość do negocjacji, co jest zmianą w ich dotychczasowej strategii. Benediktów zauważa, że mimo dużych strat, Rosjanie wciąż mogą wspierać wojnę, wierząc w atak ze strony Zachodu. Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Polski, a według sondażu Instytutu Badań Polster 47% Polaków ocenia jego rządy pozytywnie. Prezydent Nawrocki zawetował 40 ustaw, co stanowi rekord w relacjach z Sejmem. Jednocześnie 43% Polaków wyraża niezadowolenie z jego działań, a 10% nie ma wyrobionego zdania. Nawrocki aktywnie zgłasza własne projekty ustaw, co umacnia jego pozycję w prawicy. To były wiadomości Radia DHT.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W środę po godzinie 15 na lotnisku w Radomiu wyrównano sierpniowy rekord temperatury, osiągając 39 stopni Celsjusza. W Kozienicach oraz Puławach odnotowano nawet 38,6 stopnia, co również wskazuje na ekstremalne upały w regionie. Fala ciepła objęła całą Polskę, gdzie w wielu miejscach temperatura przekroczyła 30 stopni już przed południem. Meteorolodzy przewidują, że w kolejnych dniach warunki pogodowe będą się nadal pogarszać. W czwartek nad Polską pojawi się niż Justyna, który przyniesie gwałtowne burze z opadami deszczu, gradem i silnym wiatrem, osiągającym prędkość do 100 km na godzinę. Burze będą szczególnie intensywne od Warmii i Mazur po centrum oraz Śląsk, gdzie opady mogą wynieść do 40 mm. Na południowym wschodzie kraju temperatura osiągnie od 35 do 37 stopni Celsjusza, a w Warszawie około 32 stopni. W nocy burze utrzymają się na wschodzie i południu, natomiast na zachodzie i północnym zachodzie będzie sucho. Czwartek zapowiada się jako ostatni upalny dzień przed zmianą pogody. W Bad Deutschaltenburg w Austrii odnotowano rekordową temperaturę 41,2 stopnia Celsjusza. To już drugi dzień z rzędu, gdy w kraju panują rekordowe upały, po dniu wcześniejszym, kiedy temperatura wyniosła 41 stopni. Według Geosfer Austria, średnie maksymalne temperatury sierpnia od 1970 roku wykazują stały wzrost. Agencja posiada dane dotyczące temperatur od 1 stycznia 1775 roku. Ukraińska operacja trwająca 40 dni doprowadziła do unieruchomienia 43% rosyjskich mocy rafineryjnych, CO przyniosło straty szacowane na 13,5 miliarda dolarów. Rosja boryka się z niedoborami paliwa, a Władimir Putin przyznaje do kolejek na stacjach benzynowych, mimo wcześniejszych zapewnień o stabilności rynku. Problemy z dostawami odczuwają mieszkańcy Krymu, a zmiany w rosyjskim sektorze naftowym podważają dotychczasową głębokość strategiczną tego kraju. Dalsze działania Ukrainy mogą prowadzić do dalszych konsekwencji dla rosyjskiej gospodarki, co stawia Moskwę w trudnej sytuacji. Łukasz Gibała, radny miasta oraz założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, ogłosił start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. Będzie to jego czwarta próba ubiegania się o to stanowisko po wcześniejszych nieudanych staraniach, w tym przegranej w drugiej turze wyborów w 2024 roku. Proces rejestracji komitetu wyborczego już trwa, a oficjalne rozpoczęcie kampanii zaplanowano na piątek. Wśród innych kandydatów znajdują się także Marian Banaś, Michał Dwernicki oraz Daria Gosek-Popiołek. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Słuchasz Tripla. Przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Rozpoczęła się ewakuacja rodzin z dziećmi z Kramatorska, ostatniego dużego miasta w obwodzie donieckim, w związku z nasilającymi się atakami rosyjskiej armii. Gubernator obwodu donieckiego Wadim Filaskin potwierdził, że decyzja była trudna, ale konieczna z powodu rosnącego zagrożenia. Ewakuacja obejmie 525 dzieci oraz ich opiekunów, a w Kramatorsku pozostaje około 50 tysięcy osób, w tym ponad 2000 dzieci. Miasto pełni kluczową rolę jako centrum logistyczne dla ukraińskiej armii w Donbasie. Negocjacje pokojowe w regionie utknęły w martwym punkcie, a Rosja dąży do zajęcia całego obwodu donieckiego. Ryszard Bartoś zmarł 3 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lata. W latach 1989-1993 pełnił funkcję posła, a od 2002 roku był burmistrzem Tyszowiec. Urodził się w Tyszowcach i ukończył Uniwersytet Warszawski, a po zakończeniu kariery parlamentarnej skupił się na działalności lokalnej jako radny. Pogrzeb odbędzie się 10 sierpnia o godzinie 11 w Tyszowcach. We wtorek doszło do incydentu z udziałem śmigłowca Marine One, w którym znajdował się Donald Trump. Maszyna zbliżyła się do pasażerskiego samolotu, co spowodowało naruszenie wymaganej odległości, ponieważ kontrolerzy ruchu lotniczego nie zastosowali odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa zapewniła, że prezydent nie był w niebezpieczeństwie, a pilot śmigłowca pozostawał w stałej łączności z kontrolerem. Biały Dom podkreślił wysokie umiejętności pilotów Marine One. Sąd odrzucił subwencję dla Prawa i Sprawiedliwości z powodu nieprawidłowości w wydatkach kampanijnych, które odkryła Państwowa Komisja Wyborcza. Premier Donald Tusk skomentował wyrok, stwierdzając, że dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że decyzja sądu jest miażdżąca dla PiS. Partia złożyła skargę, jednak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie przyjęła tego odwołania. Łukasz Gibała, krakowski radny i przedsiębiorca, ogłosił start w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Zyskał popularność jako lider referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Gibała, mimo wcześniejszych niepowodzeń w ubieganiu się o ten urząd, wyrasta na faworyta nadchodzącej kampanii. W swoich działaniach podkreśla osobisty związek z Krakowem, co może wpłynąć na jego szanse w wyborach. Oczekuje się, że jego kandydatura przyciągnie znaczną uwagę w kontekście przyszłości miasta. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Radio DHT.

jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian i spada ikar.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, skrytykował Donalda Tuska za jego interpretację nominacji asesorskich, twierdząc, że były one zgodne z prawem. Bogucki podkreślił, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uznało wymóg kontrasygnaty premiera za niekonstytucyjny, CEO czyni podpisy Tuska bez znaczenia prawnego. W swoim wystąpieniu Bogucki zaapelował do Tuska, aby nie słuchał doradców, którzy jego zdaniem wprowadzają go w błąd. Na cmentarzu Trojekurowskim w Moskwie odbył się pogrzeb generała majora, który mógł zginąć w zamachu w restauracji Balzi Rossi. Uroczystość miała miejsce w atmosferze tajemnicy przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa, w tym obecności Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Rosgwardii. Zdarzenie miało miejsce po wybuchu, który 1 sierpnia zabił 5 osób, a podejrzewa się, że zamach mógł być wymierzony w innego generała, oskarżanego o zbrodnie w Buczy. Szczegóły dotyczące tożsamości zmarłego generała nie zostały ujawnione. Aleksiej Wenediktów, były redaktor naczelny Echa Moskwy, ujawnia, że Władimir Putin ma obsesję na punkcie rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, ponieważ postrzega to jako zagrożenie dla Rosji. Wenediktów wskazuje, że po przystąpieniu krajów Europy Wschodniej do Sojuszu Północnoatlantyckiego czas lotu rakiet do Moskwy skrócił się z 8 do 5 minut. Kreml, wcześniej odrzucający negocjacje z Europą, teraz stara się sygnalizować gotowość do rozmów, co jest nową strategią. Wenediktów podkreśla, że Rosjanie, mimo dużych strat, mogą wciąż popierać wojnę, wierząc, że są atakowani przez Zachód. Chiny wprowadzają nowe przepisy dotyczące wyjazdów obywateli za granicę, które wejdą w życie 15 września 2026 roku. Władze uzyskają prawo do zakazywania wyjazdu na maksymalnie 3 lata oraz odmowy wydania paszportu w przypadku wątpliwości co do celu podróży. Osoby z fałszywymi danymi lub te, które wcześniej naruszyły przepisy, mogą zostać objęte zakazem. Obcokrajowcy również będą musieli przedstawić prawdziwe informacje, a na liście sankcyjnej Pekinu znajdą się osoby objęte dodatkowymi ograniczeniami. Nowe zasady obejmują także rejestrację agencji pośredniczących w uzyskiwaniu dokumentów wyjazdowych. Jan Bestri, były poseł, prowadzi niepubliczną izabelińską szkołę Montessori w podwarszawskim Izabelinie, mimo braku uprawnień do używania tytułów naukowych, którymi się posługuje. Po konflikcie z rodzicami uczennic, jedna z dziewczynek wymagała wsparcia psychologicznego, a Bestri zareagował agresywnie, grożąc psycholożce. Ministerstwo Edukacji oraz kuratorium rozpoczną kontrolę w jego szkole w związku z napływającymi informacjami o jego przeszłości. Karierę polityczną Jana Bestrego zakończyło ujawnienie 20 lat temu oskarżeń o molestowanie 12-letniej uczennicy. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił, że rząd rozwiązał spór dotyczący nominacji asesorów sądowych. Premier Donald Tusk podpisał pierwszą z 200 nominacji, co pozwala asesorom na rozpoczęcie orzekania bez ryzyka podważania ich statusu. Żurek zaznaczył, że nowa interpretacja przepisów umożliwia legalne działanie asesorów, którzy mogą pełnić swoje obowiązki po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów. Minister ocenił działania rządu jako szachmat dla kancelarii prezydenta. Fala upałów w Słowacji przyniosła nowy rekord temperatury, która wyniosła 41,4 stopnie Celsjusza w kamienicy nad Chronem. W Czechach, na południu Moraw, odnotowano regionalny rekord wynoszący 41 stopni Celsjusza. Słowacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny potwierdził, że temperatura przekroczyła 40 stopni już przed południem. W regionie Zachoria nocą temperatury przekraczały 28 stopni, a alerty o wysokich temperaturach obowiązują także na czwartek. W Czechach 156 z ponad 170 stacji pomiarowych ustanowiło własne rekordy temperatur. Protest pracowników firmy Ground Force na popularnym europejskim lotnisku rozpoczął się 4 sierpnia o północy i może prowadzić do znacznych utrudnień w ruchu lotniczym. Związkowcy związków zawodowych CGT domagają się poprawy bezpieczeństwa pracy, zarzucając pracodawcy brak działań w tej kwestii. Ground Force obsługuje wiele linii lotniczych, w tym LOT, Lufthansa i Air France, realizując około 11 tysięcy operacji lotniczych z Barcelony do końca września. Ministerstwo Transportu szacuje, że protest może wpłynąć na około 2 miliony pasażerów. Nie wyznaczono daty zakończenia strajku. Rosyjska armia staje się miejscem wykorzystywania rekrutów, a niektóre kobiety, określane jako czarne wdowy, organizują małżeństwa, aby uzyskać prawo do wysokich odszkodowań po śmierci żołnierzy. Przykład Marii z Petersburga pokazuje, jak jej ojciec, przed wysłaniem na front, zawarł małżeństwo z młodszą kobietą, o istnieniu której nie miał pojęcia. Po śmierci żołnierzy ich bliscy mogą otrzymać jednorazowe świadczenia w wysokości co najmniej 5 milionów rubli. CEO przyciąga osoby wykorzystujące trudną sytuację rekrutów. Władze Rosji promują zawieranie małżeństw wśród żołnierzy w kontekście kryzysu demograficznego, co prowadzi do sytuacji, gdzie niektórzy zostają wysyłani na front po zorganizowanych ślubach. Śledztwa w tej sprawie obejmują także wojskowych, którzy mogą być zaangażowani w te nielegalne działania. Trzylatka zmarła w szpitalu po tragicznym wypadku, do którego doszło w lipcu w Boynton Beach na Florydzie. Dziewczynka zaklinowała się głową w dziecięcym zestawie kuchennym podczas zabawy z rodzeństwem pod opieką męża opiekunki. Mężczyzna próbował ratować dziecko, które nie oddychało, zanim przybyły służby. Dziewczynka została przewieziona do szpitala w stanie krytycznym, a jej zgon stwierdzono 27 lipca. Postępowanie w sprawie nadal trwa, a policja nie ujawnia informacji o ewentualnych zarzutach. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Komunikacja z najwyższym przywódcą duchowo-politycznym Iranu, Mojtabą Chameneim, jest obecnie bardzo utrudniona, jak poinformował prezydent Iranu, Mesud Pezeszkian. Opozycyjne media sugerują, że spotkania obu polityków odbywają się przez przyciemnioną szybę. Chamenei nie pojawia się publicznie od momentu objęcia stanowiska i według nieoficjalnych źródeł może być poważnie ranny po ataku, w którym zginął jego ojciec. Biuro najwyższego przywódcy zdementowało pogłoski o możliwej rezygnacji Pezeszkiana. Współpraca wywiadowcza między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą znacznie się poprawiła od 2025 roku, CEO potwierdza senator Mark Warner. Efektywna wymiana informacji wspiera ukraińskie operacje, w tym ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Stany Zjednoczone korzystają także z ukraińskiego wywiadu, który dostarcza cennych danych o Rosji. Sukcesy militarne Ukrainy na froncie przyczyniają się do zwiększenia wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych. Pod koniec lipca do hiszpańskiej enklawy Ceuta przedostało się około 72 tysięcy migrantów, co zaskoczyło władze Hiszpanii. Hiszpańska Gwardia Cywilna zauważyła, że marokańskie służby specjalne wspierały migrantów w przekraczaniu granicy, a wśród nich zidentyfikowano oficerów marokańskiego wywiadu. Władze w Madrycie określiły sytuację jako kryzys migracyjny, jednak coraz więcej dowodów sugeruje, że może mieć ona charakter wojny hybrydowej. Rząd Hiszpanii unika jednak ostrej retoryki wobec Maroka w obliczu tych wydarzeń. Stany Zjednoczone opóźniają zatwierdzenie nowego ambasadora Francji w Waszyngtonie z powodu sporu dotyczącego praw człowieka na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Francuska misja przy Organizacji Narodów Zjednoczonych skrytykowała działania Stanów Zjednoczonych, co doprowadziło do protestu amerykańskiej delegacji na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Napięcia dyplomatyczne między obiema stronami są obecnie na wysokim poziomie, a blokada nominacji francuskiego dyplomaty jest postrzegana jako upokorzenie przez przedstawicieli Francji. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z brytyjskim ministrem obrony Wesem Streetingiem. Rozmowy skoncentrowały się na dostawach uzbrojenia oraz możliwości współpracy w produkcji broni. Zełenski przedstawił listę niezbędnego sprzętu wojskowego, podkreślając rosnące zagrożenie ze strony Rosji przed nadchodzącym sezonem zimowym. Omówiono również kwestie dotyczące sankcji na rosyjski przemysł zbrojeniowy. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: words in heavy doses.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 16 do poniedziałku do 21 na 4 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się z zajęciem lewego pasa jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni. Równolegle do poniedziałku do 10 na 1 między węzłami Częstochowa Północ a Blachownią obowiązują ograniczenia na odcinku. Do czwartku do 16 na DK92 między Starczanowem a Neklą zamknięta jest jezdnia południowa. Do piątku do 19 na 4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do piątku do 18 na DK28 między Mszaną Dolną a Biczycami Dolnymi obowiązuje ruch wahadłowy. Do poniedziałku do 11 na S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność na lewej jezdni. Do poniedziałku do 14 na odcinku Ostrów Mazowiecka Łomża pojawia się uskok na całej szerokości jezdni z ograniczeniem do 70 km/h.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezydent Rosji Władimir Putin mianował Denisa Jamina dowódcą sił systemów bezzałogowych, nowo utworzonej formacji wojskowej odpowiedzialnej za działania z użyciem dronów przeciwko Ukrainie. Drony mają kluczowe znaczenie w konflikcie, prowadząc ataki zarówno na linii frontu, jak i w głębi terytoriów przeciwnika. Jamin wcześniej pełnił funkcję szefa sztabu grupy Centrum Rosyjskich Sił Walczących na Ukrainie. Nominacja Jamina jest częścią działań mających na celu udoskonalenie struktury wojskowej. Fala upałów na Słowacji przyniosła nowy rekord temperatury, wynoszący 41,4 stopnie Celsjusza, zarejestrowany w Kamienicy nad Chronem. W Czechach, na południu Moraw, odnotowano regionalny rekord temperatury sięgający 41 stopni Celsjusza. Słowacki Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny potwierdził, że już przed południem temperatura przekroczyła 40 stopni. W regionie Zachoria nocne temperatury przekraczały 28 stopni, a alerty o wysokich temperaturach obowiązują także na czwartek. W Czechach 156 z ponad 170 stacji pomiarowych ustanowiło nowe rekordy temperatur. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że osoby odpowiedzialne za wycieki z prokuratury, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Wskazał na celowe przecieki, które mają osłabić działania rzetelnych prokuratorów oraz zniszczyć trwające śledztwa. Żurek podkreślił, że wszczyna postępowania karne w przypadku ujawnienia informacji z prokuratury. Dodał także, że w ostatnim czasie powstał zespół prokuratorów do spraw aktów nienawiści, który przyczynił się do wzrostu liczby aktów oskarżenia w tej kwestii. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację w sprawie dotacji i subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości, co jest wynikiem skargi złożonej przez największą partię opozycyjną na brak wypłaty trzeciej raty subwencji na rok 2024. W ocenie sądu minister finansów nie działał w bezczynności, kierując się decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, która pomniejszyła subwencję z powodu odrzucenia sprawozdania finansowego partii. Donald Tusk skomentował decyzję sądu, stwierdzając, że dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. W związku z tą decyzją PiS nie otrzyma trzeciej raty subwencji w wysokości 6 483 343 zł. Śmigłowiec Marine One z Donaldem Trumpem na pokładzie znalazł się zbyt blisko samolotu pasażerskiego, CO potwierdziła amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa. Incydent miał miejsce we wtorek po południu, gdy śmigłowiec wystartował z terenu Białego Domu. Kontrolerzy ruchu lotniczego nie wstrzymali samolotów rejsowych na pobliskim lotnisku imienia Ronalda Reagana, mimo obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Federalna Administracja Lotnictwa zapewniła, że prezydent nie był w żadnym momencie zagrożony, a zdarzenie jest obecnie analizowane w celu wdrożenia odpowiednich działań naprawczych. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Sojusz Północnoatlantycki rozważa zwiększenie odstraszania nuklearnego w Europie w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Rosji. W planach jest rozmieszczenie dodatkowych amerykańskich bomb B-61-12, a wśród potencjalnych lokalizacji wymienia się Polskę, Finlandię oraz Litwę. Obecnie w Europie znajduje się około 100 amerykańskich głowic tego typu. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego nie ujawnił szczegółów dotyczących tych planów, powołując się na poufność analiz. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił, że rząd rozwiązał spór dotyczący nominacji asesorów sądowych, co umożliwia im rozpoczęcie orzekania. Premier Donald Tusk podpisał pierwszą z 200 nominacji, co pozwoli asesorom na legalne wykonywanie swoich obowiązków. Żurek zaznaczył, że nowa interpretacja przepisów eliminuje ryzyko podważania ich statusu. Minister ocenił działania rządu jako szachmat dla kancelarii prezydenta. Kluczowe będzie, aby asesorzy zaczęli pełnić swoje obowiązki dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów. W czwartek w Słupsku odbędą się ćwiczenia systemów ostrzegania i alarmowania ludności. W godzinach od 10 do 11 w całym mieście uruchomione zostaną syreny alarmowe, które będą emitować ciągły sygnał akustyczny trwający minutę oraz trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy informujący o ćwiczeniach. Mieszkańcy otrzymają również wiadomości SMS z systemu Alert RCB. Urząd Miejski w Słupsku zaznaczył, że testy mają charakter wyłącznie ćwiczebny i nie wymagają żadnych działań ze strony mieszkańców. Celem ćwiczeń jest weryfikacja skuteczności powiadamiania o sytuacjach kryzysowych oraz sprawności współdziałania lokalnych administracji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Protest pracowników firmy Ground Force, odpowiedzialnej za odprawę pasażerów i koordynację ruchu lotniczego, rozpoczął się 4 sierpnia o północy na popularnym europejskim lotnisku. Związkowcy z CGT wskazują na poważne pogorszenie bezpieczeństwa pracy, co skłoniło ich do podjęcia strajku, w którym uczestniczy zdecydowana większość z 1179 pracowników. Hiszpańskie Ministerstwo Transportu nie określiło daty zakończenia protestu, a według szacunków do końca września linie obsługiwane przez Ground Force mają zrealizować około 11 600 operacji lotniczych z Barcelony. Resort transportu ocenia, że skutki protestu mogą dotknąć około 2 milionów pasażerów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem oraz burzami w wielu województwach. W obszarach objętych najwyższymi alarmami temperatura może przekroczyć 34 stopnie Celsjusza, a w niektórych miejscach mogą wystąpić burze z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Ostrzeżenia będą ważne do czwartku, do godziny 20, a w przypadku burz do godziny 8. W związku z prognozowanymi zjawiskami meteorologicznymi zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie planów do warunków pogodowych. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.